A w janem 1995. Dasła lajok cara ni renoa, ale to kira cara mi ci tunda fana z czana no cikierecza. Ja marari, no marar, cikierecza marari. Nula mienu cikiaku marar da ol. Na mana, na cmana, na papiasa, na cpapiasa. Ja lefa cikiu. Ja ci mam jedna za zanim, ty nie za nie. Oce mi tu zis ni te awane nim le laim. Fara mi uwa min tueta nim ti ne tsunin. Bec mańc manaca na ryła. Kaj uwa inna mu?